0: Ej, s Bogom, moja mala.
1: S Bogom, dragi moj.
2: Točno je, 23 časot.
3: Bubamara hit.
4: Kaliopi, bebe.